Reza, reza, reza, reza, reza, da, madanizu. Dere, maga, da, mani, da, si, reza, ga, dizu, reza, ne, reza.